0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop muziko buta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yomu.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oruna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Batweli jeko nenga tetugoka, batweli jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta, nga faba tunde wa guluwazo.
1: Radio Buddu, eno ya radio ya mtu wa abulijo.
3: Uhudi nize gandalo,
4: paka magandalo.
3: Uhudi nize gandalo, wano ku Radio Buddu.
5: Hello,

0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze emisana paka kumi za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.